0: A saladi, saladi, saladum, salada. Sym se tu Blanku Funcino. Do studia przed mikrofon skuzwała Blanka z mnie za nas nietko. Przeladku dżęsnyszych temu. Dobranie.
1: Hej, dobranie. Leto w obleto wuzwoli przyrodoszkietny zjazd na bób, daczka leta, loni by to czerwena wopuszka, leca je to kurotwa. Wiam wiac, wo tutaj pojeda dżęsa biowusowania Bettina Wenderotua. Ralbicach jest oczera zahaju koparski prozninski kemp, pošim sveče znato koparsko tuarstva Real Madrid, a tež v tem ju dženca nešto nadrobnejše zoniče v zatorskih frizach, a jih v uspešach rozpravja Jane Kvoča, a kak su čera vera dvorju rali, a kotre mustvo je čeravšu šestu staciju bič voli buluje ture zadkule dobio, tež to zoniče a to hiža za nekotre menšine.
0: To a ješče vele viac sač dođe večejih našim programje.

A tež na aktualne wedro cymedźence rano wězo hišće poladnyć, krótko po biedl na 5 hodzin 16. Słonczko je runie tu, budyšinje skáčovo a se nam tež hižo rynie smije. Krasne, krasne, modre nebio runie mamy, a tajke dretiš hišće nitko rano a do podnia vuladamy, potom přidruža so przeważnie młodszele, słońce z apotekiem dżęca z młodszelami w odmienie. Przy południu możemy sobie też raz pokapać, to oczekuje nas szwiele. W biegu dnia stupa żywe slebro na 22 stopniu, netko runie pokaza mi termometr tu przy studiu 12. Tyż jutrze zmiejemy k spoczatki dnia jeszcze nieco słońca, potom pak so silniša pomruči, večer potom ma se tež deščovač, a to při 17 do 19 stopnjach. Tež štvrt kvost nedale neobstajnje a jenož také, no haj čopfo, tak meteorologojo pisaja.

0: Na pušesćiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Dobranie. We Husku maja nowe rajkanišćo, kajž město Kulu na svojej internetnej stronje zdźěla, je tamniše wesne towarstwo za čtvrty tydźeń při młodźinskim klubu Doživjenski parkour za dźěći natwariło. Zdobom su tam wonkowny areál a terasu młodźinskeho kluba wobnowili. Tu chwilu tam posledne dźěła wukonija. Dźěła je towarstwo z wulko dźěla we swójskej režii zdokonjało. Projekt su zromadnje z młodymi swójbami wuwili a z podpěru liderowego spěchowanskeho programa zoprawdźili. Na južnej kromje z wulke žďary maja nastać bydlenske domy za młode swójby. Tole gmejnska rada wazu na swoim zajšwym posiedźenju jednowusnje wobzamknęła. Na cyrkone 100 kwadratnych metrach moli tuž nastać 4 ležonosće, tak nawoda wiecno w obwukatu, twarstwo a imobiliowy management Wazowskeje gminy Jens Kišnik. Wulke žďary su druga najväčša ves we Wazowskej gminy, kotraž nima dosć twarskich ležonosću, tak Kišnik. Z přidatnej twarskej podu chce gmina vo sebe młodym swójbam zasedlenje zmožnić a ich dosy wabić. Ludzie Horni Wóżycy wużywają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą, 13% są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicie na roku w obchodna związka Cwon. Za to biechło sokunca już w lata niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszuali. Sztuś bus a żeleznicu wużywa przyje się wiatr zwisku a fleksibilite. Wuslitki studie maja so za dale pisanie regionalnego plana za bliski wopkat wużywacz. We okresu maj Budyszyn a Zorylcu wielki prynim po lecze niedzie 110 zwierzęt na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zareda za wobswiet a ratarstwo. Najwiac tutych zwierzętów bychu wódcy, nimo toho wo sebe dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miachu february we gminie Nysuła Wódczina a sreć junia Kulowe ze 17 a 12 morynymi wódcami. Niedzie połece padu, gdzież by po posłudkach fachowcu wielk wina nemiachu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Hastala Vista wokoło Jana Šote a Mata Dziswałka rzeka czerowsze dobyczarskie mustwo szystej stacji bicz wolibulowej tury Zatkule. Oni przesadzili osoce czy sadzbie przeciwo dziwie miesięcy. Jenoż niekotry mięczyny dobiachu radworiu turnier ze zdziwiat na czym mustwami deszcza dla przetornycz. Sedma stacja je przychodno pądzelu Krusczycach, hezwo tam je wopaczny outfit. A to bychu nasze pojezdcze, kotrež namakače na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca slonca a mročele ve vodmenje, dysa dys, dlieši čas pomročeno, po podňu sú švíle možne přinieđe 20 stopňach. Podobne vedro tý šúce, samo ešte trochu kudnišo ze 17-19 stopňami. Vod piatka potom viace slonca a temperatúre lohce stúpaja.
3: Wszystko poriadku na puczach a na drogach. Przyjmuj wam się tuż dobrą jezbu. Jeżeli za wam jeszcze napadnie, potem nam to rady zdjęcie. Pak tu do studia dzwonicie. Znate czysło, wy je znajecie. Budyszyn 7000 czy 400. Chyba zapisacie nam pojezd. Nasze app MDR Serbia. Możecie nam na przykład też narzeczeć.
1: Serbski rozwóz.
3: Cztery mięczyny, bo na puszestrzych je dobranie.

Wšědnje nětko wočakuje nas švěle pjatkmu, potom sucha wostać tež čera. Mějachmy zaso nohaj prawy dešć, ale to dobre na tym je, mnóstwa dešća minenich dniu a tydženju su sa o to postarali za su ryki w honi Łužicy w okomiknie zaso dost derje belnene. To wukadža minucy z přelada wo stawie peglu a wodziznu. Kunc junija to jeszcze inak upadaše, to mějše napřikład čorne halštru polanuje wuki trajacije suchoty dla ekstremnie mała wody. Po informacjach Sakskeho krajnego centrum za wulku wodu pak su przy większych rzekach, kajż wobiu albo nysy, dale niskie pegele, to są tam przejara zmieniło nie, za so sytuacja w wulkich rzekach polipsi, też w okomiknie z aktualnym mnóstwem deszcza nie wotwidzieć. Większe rzeki są po takim jeszcze dlie z tym problemom biedza, mniejszych rzeczniczach, kajż o nam halsztruwie, Jest to zaso zmierowało, ryki są dość cztery pełnene.

Podkładacy biedlki nasz jest cię, a tu mam za was niekotre pokiwy. Z barbami z przyrody może so dzieci jutce Serbskim Szulskim Muzeum w Stróži zabierać. Wot 10 do 4 smia tam zabieru. Komuż so nie chodzi, tyż štwórtk so samstnym czasu z barbu z przyrody zabieraja. Do zajšłosće podađa so dzieci dženca Muzeju Zapadnije w Łužicy Kamjencu. Za archeologiju cedža so od popudnja 2 do na po 4 zabierać. Samo cilec z kwokom a prokom možda tam wuspytać. Potłum nebjom film ladać, to może czy dženca na budyskim rodzie. Na kulisy lecznego dziwadła zmija znowa wulku z činovinu na tvarenu pokaza so francuska komedia Die progresiv-nostalgiko. W tutej poda se porik z postatych lit do dženstniejszego czasa. Přichodne serbske blido Drježdanach je jutce večo 6. Tunkruč znowa w The Red Rooster Gorčmir je to taka hospoda z přitulnej pivowej zárodu w Renickasse číslo 10, to je haska w barokne štvorči Red Rooster, ta Gorčmarika. A jeszcze dalszy pokiju Smolerec Kniarnia daje tutun tydzień przetwara dla Zaurena. Przychodny tydzień pak je zaso Wotorena, a to nie tylko prozyńskim czasu, w zwłóczonym czasu. To je potom stajnie od 10 do 1, a od 2 do 5. Amo kurel da popu

0: 6 mjeńšinow do 6 čiche.
1: Nabožne słowo.
0: Magenta Laurencia Hauschitz z Pančic kukuła.
2: W ameryskim futbolu eksistuje akcja z mianom Hail Mary. Je to dołi ryskantny pas krótko do końca ry, gdyż zda się po prom hižo šitko zubiene. Tak rec posledni zadwielowany pospyt. Runie Dajka je sytuacja w filmie Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda się na niemale bezwulatną misję do świetniszcza, co by ziemiu wukował. Jako film niedawno widzach je troszkę trało, do niż mi zwisk napadny. Blockbuster, gotryż ma klitu dobrą szansę Oscara dobyć, poczahuje się na naszą nabożinu. Mieno misje je przełożone mieno modlitwy z Troasy Maria, a astronaut Rika Grace, serbscy Nada. Tak so Rożoc w filmie potekim dale modli, z Troasy Maria Nada Bona. Znano je też w naszym żywieniu, dys a dys tuta kombinacja trybna. Zmużite pas dobrytka a Nada, gotraż sposzczy w uspich, by nież wulady znanuszkę byli. W dowiere na to przyjął wam dobry dzień.
0: Nabożny słuch dnieme Jensa Lorencia Hauschitz z Pančic kukuła, na drogu a zamowitosti farskie wikarie.

0: Ja sym Ludk Kito, eksperta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kić bujtaj. Uj, uj, uj. Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: Oh, haj, Kito. Gajš tajke małe myše.
2: Što tobie? Ladaj taj tam horeka, te zvuki pšindu z honca.
1: Honco svieči a ma lampki. Okaž oči šerenja.
2: I vo, žane šerenje. Zavišče je to zaso tajka mašinka od ľudži.
1: Snač, poljukova mašinka.
2: Poljuka, ohaj. Chceme mašinku vuspetač.
1: Nie wiem, nic zo nam Hans z com tej mašinku wokoło uši zleči.
0: Nie boj so, co widzieć, hač je to kuzwarski Hans. Pojtaj, mietamy dobre przydałki nuc. Szo, štoš kiedzi w kuchni namakamy.
2: No derje, tu su nekotre truskalce. Hep, a nuc z nimi.
1: Priančki, tež se bu noc.
0: Ahaha, gumi pariki. Do honca s vami. Zaprave osvod.
2: Račo še trochu zeleniny. Gorki přeco svodža. A netko, veko začinič. A najskirje dobime na tunle knefel tvočič.
1: Jak to brunči? Boju se před čerjenom ve Honcu.
2: Honcu se nešto hýba. To klinči kajš měšava.
0: Svice, svice. To doby tola spěšný šojič. Verču raz na kolesku.
2: O, ne, Kito. Što se ty činil? To z cela dere neklinči.
1: Mašina dzieła przespiesznie. Skołajcie so. Kiedy? Pod stolc.
0: My dobimy knefy za stop na makacz.
2: O, stano. Tunle wulki czałony. Patrz.
1: Gdzie je moja żica? Ja chcę tunku z waską poliuku woptać.
2: Sysy, wiesz ty?
1: No jasne. Je to svodna kvoščenka. Čerstva a dobra.
0: Daj mi raz žicu.
1: Najlepši nocny vusmuž sveta. O nie, sme neko z našej haru vubudžili.
2: Spešne preč.
1: Aj, bež, bož, spešne.

0: Na posedniche.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Blanka Funcyna.
2: W Husku maja nowe rajkanišćo. Kaž město Kulu na svoje internetne strony zdźěla, je tamniše vesne towarstwo, zaž v tydźenje při Modźinskim klubje doživjenski parkour za dźěći natwariło. Z dobom su tam wonkone areál a terasu Modźinskeho kluba wobnowili. Do chwilu tam poslednje dźěła wukonija. Dźěła je towarstwo z wulko dźěla swójskej režii zdokonjało. Projekt su zromadnje z młodymi swójbami wówili a z podpěru liderowego spěchowanskeho programa zwoprawdźili. Na južnej kromě sy wulke žďary maja nastać bydlenske domy za młode swójby. Dole je gmejnska rada we Vázu na swoim zašwem posedźenju jednowłosny wób zamknęła. Na cyrkonie 300 kwadratnych metrach moli tuž nastać 4 ležonosće, tak nawoda wiecno wobłuka, twarstwo a imobiliowy management Vázovskej gminy Jens Kišnik. Wulke žďary su druha najväčša ves we Vázovskej gminy, kotraž nima dosć twarskich ležonosćo, tak Kišnik. Z přidatnej twarskej produkce gmina vo sebe młodym swójbam zasedlenie zmožnić a jich dosy wabić. Ludzie honie w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoś 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą cyczy na stoło są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze w nadałku w obkadnego zjazka dzwon. Za to bych usokunca już w leta niedzie 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zorylc napraszowali. Usledki studie maja so za dale pisanje regionalnego plana za bliski wopkat wużywacz. We okresu maj Budyszyn a Zorylc su wielki prynim polecze niedzie 110 zwierjatu na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajno zarjada za wopswiet a ratarstwo. Najwiac z tutych zwierjatu bych uwocy nimo toho wosiwe dajnki. Najväčše straty při jednotlivých nadpadach veku mějachu februáre ve gmeně Nysova Vůčina a z regioni a Kulově se 17 a 12 morenými vůcami. Ve něče pohledce pádu, když by po posudkách fachovců velk vina, nemějachu pastve předpisane minimálne škyt. Mustwo hasta la vista wokoło Jana Schote a Mata Dziswoka, rzeka Czerosze dobyczarskie mustwo szystej stacje bicz wolubuluje tury zatkule. Oni przesadzichu so cyczby wodecze we cyczy sadzbe przeciwo dziwej mieszyńce. Jenoż niekotre mięczyny dobiachu radworju turnier z dziewiatnaczy mustwami deszcza dla przetącz. Sedma stacja je přichodno punželu Krusčicach, hezvo tam je vopačne outfit. A to běchu naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca minjate vedro, raz vunco, raz močele, dys a dys. Dlješi čas tež pomročeno, vo sebe popodnju su potom švijele možne, při nedže 20 stopnjach cele podobne vetro tež juce, samo ješće trochu kudnišo ze 17 do 19 stopnjami, a od pjatka potom vjace svunca a temperature lohce stupaja.
3: Našto švopkat nastupa, možeme to tu cele krutko a svodko džeržič. Našim vopkatnim sistem je ničo za našu končinu zapisane nije.
1: Serbski rozwóz.
3: Prajmoj, dobre ranje.

0: krótkonocy bědlki na 7 je a wyšako wiesće, cieči prózdninski tydźeń dołha kwila ta tež nikomu szkuli hižo kiwa. Miestem szako nie je wedro tajke, zo możecie kupać hič. Znano potom tež so doma rajkać, abo znano podaće so prawie pozitiž na prózdniny do dola na dołhu jezbu, a to mamy my nieszto cele szikwane. Na uši za was przyjotowane za teku dołhu jezbu rubieżnik Rumbo je jedna z naszych słuchorów za małych, a tyż wiezo za wulkich. Rumbo w krumpotecach bydli, a nasadza so z koncernom Nasza Woda. Tun lubi wiele penis, na kotrysz so wiesnenos tak rauža i żaduła wieseli. Jeli nie by tam Rumbo był.
1: Gloria! Dosa tola, so dobimy my tu z Rumbom huńcz. Ale gdyż cywy swiet zoni, so mamy tu rubieżnika, niekajkeho ökofrika, nie mamy żanu szansu jace na międzynarodnych wikach. Myśli na nasze dokody, nową radnicu, a na twój nowy biuro.
2: Terje, bundu knimaj a poryczu z nim.
1: Jutce rano dobia się widia prejczbyć. Hewak jeho bydlenski wóz w otwierzemy. Wun tam ilegalnie stoi.
0: Kotre widia je Rumbo ilegalnie wozybił, a czego dla sowiesnonos tak rauža tak boi, zosa jeho potenstwo przeradzi. Jeli chcecie potekiem wiace zvonić, namakacie słuchoru rubieżnik Rumbo na naszych internetnych stronach, w app MDR Serbia, a wieso też w audiotece ARD Sounds jako podcast. W naszej app a na internetnej stronie mamy nieszto zauszytke starobne skupiny, zauszytych tych, kocisz so za mniejszyny zajmuja. Za dziczace temy, a wizotyżnie jeszcze na wódzko tam seda.

0: Budyskim okresu mamy 369 sportowych towarstwów, a tam zwiesća stupace liczby członów. Niemale 20,000 dzieci a młodostnych je towarstwie aktywnych. Stolz nastupa sportowe znamieszka leży budyski w okres Podcowej Sakskiej na prynym miestnie Blanka.
1: Hej, a organizowany sport w budyskim okresu dalej rozcze, a to najebać w odbieracji soludnosze. Wiacać 52,000 ludziom we okresu je prawidłowne sportowanie w jednym towarstwie jara ważne. W niemale 80 sportowych drużynach to zdzieli w okresny sportowy zjazd budyści na swoim okresnym sportowym dniu. W osobie sylnie stupa liczba dorosta, gdyż je niemale 20,000 dzieci a młodostnych w jednym takim towarstwie aktywnych, je to po takim niemale kozie 30 dzieciowy w okresu. Niemale 30% wszystkich sakskich sportowych znamieszków je so dupala nas w budyskim okresu odpołożyło, to wiacać 5,000 dzieci a młodostnych, a niedzie 370 doroszczenych je też takie odpołożyło. Loni w uznamieniu w okresny sportowy związk 207 czesnohamckich.
0: Budyski okres mienuje się tu już też hibiciwy okres, a tutu ideju celcza też dale wutwaric, a to na rozdzielne żywienskie wobłuki rozszerzyć. Praje Lars Bauer, jednaczel okresnego sportowego zjazka.

Runje šaka sem hižała, hižo rečała w obfalčiznach za tankowanie. W Česke gajštiš Polske možeće neće posta sentu samo nešto vjac lutovač, přetož pola nas šak obfalči liter benzina neće 2,30 €. A tovarstvo Mobil in Deutschland je to raz rozličil, kelko dauko popravom na teki liter vode dame, jeli vukačame spalčizne 2,30 € v Sakskih novinach, čo sa o tem pisaja. Posta koma 1 cent dauka na mineralne voli menujce, 15,4 centy są za ekodauk, 16,6 centy na todnotnego dauka, a jeszcze więcej 15 cent na CO2 dauk, wodecze. Całkownie są to po takim 100 a 18 centów niekak w liter benzina, kotryż są jeniczce za dauki wudadza, to je jeszcze więcej pojca. Za diesel są to 5,4%, jeli tyż tu spłacizny 2,30 € wukadzamy, w uczynie dauki tam 1 € a niemal 4 centów. W susodnych krajach, gdzie w liter czeriwa jasne mniej pieniędzy na start. W Czeskie są to za diesel na liter przeliczone niekak 1,40 €. A ja tu już pojdu zawiesz, czy ty już dalej ludzie rady przez ranicu za tankowanie. Byrnie stejesz w Czeskie a Polskie, hiżo wiec, taki ekstra rabat za czeriwo nie mieli.

0: Na powoz mi hier.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: We Husku maja nowe rajkanišćo. Kajš mjesto Kulu na svojej internetnej stronje zdźěla je tamniše wesne towarstwo, zaž w tydźenje při młodźinskim klubie dožiwjenski parkour za dźěći natwariło. Zdobom su tam wonkune areal a terasu młodźinsko kluba wobnowili. Tu kwilu tam poslednje dźěła wukonija. Dźěła je towarstwo z wulko dźěla we swójskej režii zdokonjało. Projekt su zromadnje z młodymi swójbami wuwiwali a z podpěru liderowego spěchowanskeho programa zwoprawdźili. Na južnej kromě sy wulke žďary maja nastać bydlenske domy za młode swójby. Tole je gmejnska rada we Wazu na swojim zašwym posiedźenju jednowusnje wobzamknęła. Na cyrkone 300 kwadratnych metrach móli tu już nastać 4 leżonosće, tak nałoda wiecno wobłuka twarstwo wazowskiej gminy Jens Kišnik. Wulke žďary su druha najwiecza wes we wazowskiej gminy, kotraž nima dosť twarskich leżonosćů, tak Kišnik. Z přidatnej twarskej pódu chce gmina vo sebe młodym spójbam zasydlenje zmožnić a ich dosy wabić. Lužo honi v Užici vuživaja za svoje šedne puče vonje auto. Jenaž 10% jezdži pravidvonje z busom abo železnicu, ceči na sto su džeči a modostni. To pokazuje studija vo mobiliče nadavku v obkadno zjaska cvon. Zato bichu sokunc až vo letanje dže 5000 luži ve vokresomaj Budešin a Zorelc naprašovali. Wuslědki studije maja so za dale pisane regionalno plana za bliski wobkat wuživać. We wokresome Budyšin a Zorelcu su wielki prynim poliče niedze 110 zwierjatow na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystiki krajno zarjada za wobswiet a ratarstwo. Najwiace z tutych zwierjatow bichu wóce nimo toho vo sebe dajnki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielkom jachu february w gminie Nysuła Łuczina, a sreć junija Kulowy, ze 17 a 12 morynymi wócami. W niedzie połece padu, gdzież by po posudkach fachowcu wielkwina nie miachu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Hastala Vista wokoło Jana Šota a Mata Dziswołka. Reka Čaroše dopyčarske mustwo 6. stacje beachvolleyballuje ture zatkule. Oni přesadźichu so cyči z hađbě přečivo dživy myšence. Jenaž nekotre menšiny dobiachu radvorju turnir ze zdživatnač mustwami deščadla přetornič. 7. stacja je přechodno punželove krus Čicach. Hesvo tam je wopaczny outfit. A to bychu pojeszcze, kotryż namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Raz wiatr słońca, raz wiatr mroczelo. Po podniu są potem też wiele możne przy niedzie 20 stopniach, a cele podobne wiedro zmijemy potem też jutrze. Zredu samo jeszcze trochę kłodniejsza ze 17 do 19 stopniami. Od piatka wiatrze słońca, a temperatury potem też za co lochce stupaja.
3: Na počach a nadruhach je dale šitko okej, my vas tu vizor informujeme, ručeš so to zmeni. Zato pak trebame vizor tež vašu pomoc s dželče nam tuž, jeli zo so neče vyskač na tvari, kiba zo so neče vopkat kopi. Budešin 17, 400 je naše číslo, abo pisače nam app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.

No przed krótkim hižda na swietowych mištostwach bychu so nekocie herce ze Sakskeje abo z našeje kunčne lepe prajne wobdźelili a nětko tež hižče ča hercu z oberlichte nawa. Kunstodženja při swietowych mištostwach tak rec w swietowym hučbnym wubědžowanju nižo zemskim jestče kerkrade zvoto z wuznamenjenjom wudobudže. Kaž Sakske towarstwo z dželi nastupi one w najwyższej hodnočenskej klasy wubědžowania a zakytowaše z pjatym miestnom mies 16 sobuskutkovacimi svoju poziciju načone najlepších cilku pod svým svědče. Tak mienowany World Music Contest je jedne z najwuznamnějších wubědžowanju za dujorsku a pokodovu hučbu a wotmiwa so kóžde 4 lita na nim je po takim ča hercu z oberlichtenaua konstudženja si 5. miestno wudobył zvoto z wuznamenjenjom minuce.

Abel, genau so na dom ja. Tu so nasze pokiby. A tu mam najprej teraz pokiwaj za dzieci, za prózdninske dzieci. Z barbami z przyrody może so w odmienujcy dżęca Serbskim Szulskim Muzeju w Stroży zabierać, a to od 10 do 3. Komuż so dżęca nie chodzi, też sztwórtk so samstnym czasu z barbą z przyrody zabieraja. A do zalszwo sze podać może so dzieci dżęca w Muzeju Zapadnie w Łużycy Kamieńcu, a to od 2 do na po 4. Samocylecz z kwokom a prokom tam może, przetoż zabieraja so z archeologiju. Przychodne serbskie blido Drježdżanach je jutrze wieczor, a to 6. Tunkrucz znowa w The Red Rooster Gorczmie w hospodzie z piwowej zachodu potekim, je to w Renitzgasse Cisvo Jessac w hasce barokni sztwórcze potekim. Pod hłym niebiom film ladać może czy dżęca na budyskim rodzie, a to na kulisy lecznego dziwadła, tam zmija za so wulku kinowu z czynowinu na twarzenu. Dżęca pokaza so francuska komedia Die progresiven Nostalgiker. Niemsku komediju Ekstrawurst widzicie do runia pod hłym niebiom w czarnym gumcu, a to sztwórtk wieczor 9. A mały pokiu jeszcze wszystkim kupcam Smolerec Knihanie, tutaj wostanie tutun tydzień przetwara dla Zauryna, przychodny tydzień pak je zaso Wotoryna. Sie bitte genauer sind in der Domie.

0: Pjeć minšinu, do es mich nedam je.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova.
2: W ameriskim futbolu eksistuje akcja z mjenom Hail Mary. Je to dołi ryskantny pas krótko do kunca ry, gdyż zda so po prom hižo šitko zubjene. Tak rec posledni zadwielowany pospyt. Runie Dajka je situacja w filmie Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda so na nimale bezwulatnu misiju do swietniša, so by zemju wukował. Jako film niedawno widzach je troszku trało, do niż mi zwisk napadny. Blockbuster, gotryż ma klitu do proszansy Oscara dobyć, poczahuje so na naszu nabożinu. Mieno misje je przełożone mieno modlitwy Struosu Maria, a astronaut Rika Grace, serbscy Nada. Tak so Rożuc w filmie potekim dale modli. Struosu Maria Nada Bona. Znano je też w naszym żywieniu, dys a dys tuta kombinacja trybna. Zmużite pas do prytka, a Nada, gotraż sposzczy w uspich. Byne szwulady znanuszkę byli. Wydowiery na to przyjął wam dobry dzień.
0: Nabožne słowo k dnei ma dženca Laurencia Hauschitz z Pančic-Kukova na doku a zamovitosći tamnišeje falskeje vikarije.

0: Ja sym Ludk Kito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kiedź pójtaj. Uj, uj, uj. Ludkaj, noce po kuchni čušlič, nie je to rynie.
1: O, haj, Kito. Gajś takie małe myše.
2: Što tobie? Ladajtaj tam horeka, te zvuki pšindu z honca.
1: Honco svieči, a ma lampki. Okaž oči šerenja.
2: I wo, žane šerenje. Zavieste, je to zaso tajka mašinka od ludzi.
1: Snač, poljuka mašinka.
2: Poljuka, ohaj, chceme mašinku vuspytać.
1: Nie wiem, nic co nam Hans z tom tej maszynku wokoło uszy zleci.
3: Nie bój so, co widzieć, hacie to kuzwarski Hans. Pójtaj, mnie tam dobre przydałki nuc. A szo, sztoś kiedzi w kuchni, namakamy.
2: No derje, tu są niektóre truskalce, hep, a nuc z nimi.
1: Priančki, tež se bu noc.
3: Gumi pariki. Do honca s vami. Zaprave. Osvod.
2: Račo ste trochu zeleniny. Gorki přeco svodža. A netko, veko začinič. A najskirje dobime na tunle knefel tvočič.
1: Jak to brunči? Boju se před čerjenom ve Honcu.
2: Honcu se nešto hýba. Doklinči kajš měšava.
3: Svice, sviča. To doby tola spěšný šojič. Verču raz na kolesku.
2: O, ne, Kito. Što se ty činil? To zcela dere neklinči.
1: Mašina dźěła přespěšně. Skołajcie so! Kiedy? Pod stół!
3: My dobimy knefy za stop na makacz!
2: O, stano! Tunle wulki czałeny! Patrz!
1: Gdzie je moja żica? Ja chcę tunku z waską poliuku woptać!
2: Ty się wieste?
1: No jasne! Je to svodna kvoščenka. Čerstva a dobra.
3: Daj mi raz žicu.
1: Najlepši nocny vusmuž sveta. O, nie. Sme neko z našej haru vubudžili.
2: O, spešne preč.
1: Aj, peš, poj spešne.

0: Dźěćaca skupina Konječanka je dospěwała. Hoj, a z tym je nětko na podźěwiećich.
1: Serbski rozwóz. Powiestrze. W studiu Blanka Funcyna.
2: W Hosku maja nowa rajka niszczo. Kajsz miasto Kulu na swojej internetnej stronie zdzielije. Tam niszczo wesne tułostwo zaś w tydzienie przy Modzińskim klubie dożywieński parkour za dzieci natwariło. Zdobom su tam wąkone areal a terasu Modzińsko kluba w obnowili. Tu chwilu tam posledne dzieła wukonija. Dzieła je tułostwo z wujko dzieła w swojskiej reżii zdokoniało. Projekt su zromadnie z młodymi swojbami wuwili a z podpiru lideru hospiciołansko programa zwoprawdzili. Na južnej kromiesy wulke žary maja nastać bydlenske domy za młode swojby. Dolje gminska rada we Vazu na swoim zalšwym posiedzeniu jednowłosnie wopsamknęła. Na cyrkonie 100 kwadratnych metrach muli tuż nastać 4 leżonostrze, tak nałoda wiecno wobłuka twarstwo wazowskiej gminy Jens Kisznik. Wielkie żary są druga najwyższa wies w wazowskiej gminie. Z przydatnej twarskiej podu chce gmina w osobie młodym swojbam zasiedlenie zmużnić, a ich dosy wabić. Ludzie honi w Łużycy używają za swoje siedne pucze wonie auto. Jenoż 10% jeździ prawidłownie z busom albo żeleznicą. Cycina z to są dzieci a młodostni. To pokazuje studia w mobilicze na dołku w obkadno zjazka dzwon. Za to byśu sokąd zaszło leta niedze 5000 ludzi we w okresu maj Budyszyn a Zoryc napraszowali. Wusledki studije maja so za dale pisanje regionalno plana za bliski wopkat wuživač. W okresu maj Budyszyn a Zoryc su wielki prynim polecze niedze 110 zwierjatu na pastwach morili. To wujnże z aktualnej statystyki krajna zarjada za wopswiet a ratostwo. Najwiac tutych zwierjatów byśu wódcy, nimo toho w osobie dańki. Najwiecze straty przy jednotliwych nadpadach wielku miechu february w gminie Nysuan Wuczina a Srećunia Kuluje ze 17 a 12 morynymi wódcami. W niedrze połecy padu, gdzież by po posudkach fachowców wiek wina, nie miechu pastwy przedpisany minimalny szkit. Mustwo Astalavista wokoło Jana Szłoty, a Mata Dziswołka, ryka czerosze dobyczarskie mustwo szystej stacje bicz wolibuluje tury zatkule. Oni przesadzić huso w cyczy sadzbie przeciwo dziwej miesięcy. Jenoż niekotre mięsiny dobiachu radworiu turnier z dziewiatnaczy mustwami deszcza dla przetącz. Siedma stacja je przychodno bądzelu Kruszczycach, hesło tam je wopaczny outfit. A to bycho nasze pojeszcze, kotrysz namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
2: Raz słońce, raz mroczele. Po podniu są potem też możne szwiele przy niedzie 20 stopniach, a cele podobne wiedro zmijemy jutce sredu. Samo jeszcze trochę kudniejsze ze 17 do 19 stopniami, a potem od piatka więcej słońca a temperatury za solochce stupają.
0: Dalej wszystko poradku na puczach a na drogach. Dojeżdżcie z sytu już dżęca, no tam, czy szczerbicie.
1: Serbski rozwóz.

W USA šako je politiker CDU Jens Spahn zromadnje z mandźelskim z pomocu žone tak rec dostał dźěćo, wo tym šako je so minenich dňach dóšto diskutowało, a tež ličby adopcijo w Sakskej su so tutym zwisku wozjewili, kaž statistiski zarjad z Kamjenca zdźěli, su so loni 222 dźěći w Sakskej adoptowali. Wšitke z nich běchu pod 3 letami. 9 z tutych 222 dzieci przyuzachu sej pory samsnego splaha, tak rec muż a muż, albo żona a żona. Heteroseksualne pory su cukunie 270 dzieci przyuzali, 9 potekim su sej pory samsnego splaha przyuzali, a 270 mieszane. Zbytne dzieci su so przez jednotliwcu przyuzali, na przykład jeli partner, aber partner ka hižo dječa meješe, a tute se potom tež oficialne druhemu dželi počaha přihraduje.

Se jaselim, a što zašaltovali svoje oblubowane Bramborske serske radio przy mikrofonie Joza Was Anja Kocha-Czwarcowa. Feriowy program na Was caka wymagali grony siedlacogo. To Wam net przerażiom. Do tego, co Wam redny rzędzie, coż rednu w autoru, a wiele wiasela przy słuchaniu.

Dla cogo feriowy program zjemy was sobu do Baltikuma, nasza reporterka tam tu chylujo. Co tam dożywijo, słyszysz o planas? Kóźdy dzień nam krótkie czołenko ulicujo, na predny myżesz o narskie bysz. Jo, ten uperamy se do islandskie a grönlandskie, wylozie dołogytowaś na najwyższej kupce świata, kto jo se tożto życzenie dopłynił, mia za drugim to zgonioszowy. Dlejszym tematickim uszczywaniu. Jo, a co filio we feriach? Nieco za dziś, a to sme teke przygotowali. Pużo to czojenie w gołubiach. Jo, a z gołubiami zabiera se teke nasza predna sztucka ze spiwarią Matiasom Kislingom.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Svoju radost čimeš na gubjach, w tom ulicu jotek naš Žižec Sebastro. Słuchajš raz, ljubožočka a gelciki.
3: Gołubie. W gołubnicy ma gołubiece perik nagromadu 6 gołubietów, ketere szmegu miastem teke już letaš. A tak weni kóżdy żen pehokolini letaju. Jaden żen, ako su wieczoc gelce już duli bez černišču, su gołubieta cało rozbużone przyleśeli slitk do gołubnicy.
4: Taka gluka teke, sme nadejśli zernka. Miliony pšenicnych zernków sme namakali.
5: Zernka laže tam blisko na pyli, ale nikomu nie słyszają.
6: Pemałem meje małke. Cała pemałem. Niamerzom se przedstajisz, aż nich ten telik zernków cała jadnorie laże cywestajio. Gaszto ja nie ten przepasny burik był, gytaryż so jużo dawno na nas geri.
4: Ale doleżka z nami tam beglednut. Potem nam zawieście wieryś.
6: Nikula z wami tam nie doleszią, a wy wystań już o teke gołubnicy. Telik pszenicnych zernku na jadno miestnie, to su zawieście pasle.
3: Gołubieta ale nie su słuchali za swejeju gołubicu, a su zasej doleszeli na miestno, żoż su namakali milion zernków. Lebda pak, aż su sedali do szlekotania, jo padnuła na nie seš, a gołubieta su byli wapione. Niento su z głosom hołali za gołubicu.
6: Nie su se myli pe meje raże. Niekak pak dejmie uliś hołaś. Najlepiej bużo, aż każom szwadronie myszu napelo, aby seš rozkusali. Pylne myszy su zawiesće bliżu.
3: To by dejali widzieć, jak su te małe pelne myszki gryzali na seši tak dwójko, aż su teke sledne gołubieta byli ulichowane.
5: O, myżek, luba mama gołubica, aż se nas ulichowała.
4: Sami my nikula nie by megali ze seši ubiegnuć.
6: Nic nie by se stało, gaby za mną słuchali. Nie som ga wam zakazała do zemku liszeš.
4: Jo, to jużo. Ale kaka by dejali wiedzieć, aż to su pasle?
5: My ga pasle nie znajomy.
6: Zaspomnejšo se. Gaż wam nich ten cuzy nieco słodkiego albo słodnego pestaja. Ma przy tom wieczy żil złe wytkliranie.
4: A to su petom pasle?
6: Tak my, że my tomu gronisz. Obijajšo se psicho, że takich paslu myje gołubiaszki.
3: We tego casa sedaju szykne gromaże, ten gołubiece Perik ze swoimi 6 gołubietami, w gołubnicy a około nieje. A kto się ugledają, ma swoją radość na nich.
2: Jo, szyknem gołubiaszkam. Wam lubi dzisi życem psiałszaredne feriowe cas. Jo, już o wicze se zacej słyszymy, kóżdy żyjen mamy nintowe feriach. Za was, Žižec Sebastro.

0: Nowe sarsko-nimski žiwadłowy projekt graše z jadneju ženskeju na nimski Einfrau-teater zabera se z pezabytymi kerenjami. Probe su se juža zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žove to vety kšiš svojsku sersku zajžonosć a v misteriózne kofa. Živadłowy kus im bandja mittagsfrau co grajarka Stefani Masnik v Wužice prezentirovaš, vena ma serske körinje v kusu grajo Minu z Barlinja, kotaraš pesmerši starije mame sled, kdo Wužice přižo ase v cuzim, ale znatem svieše zase namakajo. Premiera dejbeš w septembrie w sociokulturalnym centrum je w Choszybuzu. Konkretny termin z Königscher Planars w przyjdućym czasu. Dalsze przedstawienia planuję w Drioku, Gaszbuzio Muzeumowa Noc, teke septembrie, a przyjdućce lito w Serskie Muzeum.
0: Graše jo nastalo přes ubežovanje zavožbe za serski lud a jo koncipirovane ako drogovanske živadvo, ktorež pasujo do skoro šuknoch Romo, zajmovane tovaristva a institucije mogu se pla grajarki přizjaviš, to jo je milova adresa Stefani smuška-maznik@gmx.de.

W cywym jo to było 11 przystawów, 24 dni na woži smy byli, a w tych 4 przystawy w islandskiej, a 7 w grönlandskiej. Ale takie jasne wiele morskich dni smy mieli, dokolaż jużo ta droga od Bremerhavena do islandskiej to jo jużo warnowało 3 dny. A potem to samskie jeszcze raz od Reykjavik do grönlandskiej 2 dnia, ako smy jano to morjo widzieli. Ta prědna stacja jo była w islandskiej net Reykjavik, głowne miesto tego kraja, a to jo wiegin zajemne było, dokolaż w toho som jużo cesto obrazy widział w tej cerkwie, a przed tym ta statua w Leif Erikssona, ten ako neske jo ten prědny Europejar na amerikańskim kontinencie był, każ nie do Grönlandsku nie licymy, w tom parze, a tak som čio to raz obšodu vižeš to, což som južo vid obrazov a vid filmu znal. Tam sme teke predne ulet cenili a to jo do takých termálnych žredvov, žož jo ta šopoda přižo ze zemje a jo tam jo taká kurjava, taký spár tam vižeš. To ja prědny raz było, aż som takie nieco widział. Ja z sebe go nie som gajzire, albo takie żredwa do tego widział, a to ja to statkuję już. To ja markowaś nikak, a to ja wiegin blisko teke, aż ty stoisz tam a per metru dalej, ja ta

Neske šuži sme słyšali w tych ludzi aż przed 60-20 letami, abo samo, gdyż su pojedali ze starymi i starejszymi, aż jo inaczej uglądało. A na przykład, jo tam by i Lulisat, tam żeż ten lodowy fjord, żeż te lodowe góry, wenn przyjdu do Merja, tam jo nasz guide, also nasz biednik, kronił aż jego stara mama, jo to jeszcze znała, aż w zimie jo szuzi lot był. Aż takie to Merja, jo zawiecie, że zamierznione było, to wenn sobie go nie znał, a takie se zmienio już o kak weni mogu ze zimiu żywać. A zon nie to mogu na przykład kau tam takie kubać, ako przed letami nie można było. Dokolaż ta zimia jo przezyma była, a zon tam miastem mają tu możliwość wszakie wiece sami kubać. Dneska je to klinze tak, aż te grönlandzkie ludzie to witają takie, a z tym takie jo ten turyzm, ako jo wielki gospodarski faktor za nich, dużo mniej a mniej ryskantne. A z tym takie, gdyż jo wiesz, takie więcej ludzi przyjrza, a mają większą szansę turyzm tam etablirować, a tak ta sezona dużo kuszty leto piczku większa. Na drugim boce sme takie słyszeli, aż dają tam dyskusje w ludzie, lec ksier, jeśli więcej turystów mieć, to w islandzkiej już od lejszy czas, wenni su takie zachopili tam jeden limit stajisz za turyzm, a to se nie to takie w grönlandzkiej już dyskutirują.

Wegen ważne za mnie są byli takie te zwierzęta, a takie tam sme gluku mieli, also ja som na kuste pad kšieł, albo z nażejał, aż widzim wiel ryby, a to musim gronić, to som cesto widzieł, also wet woży są cesto widzisz. Byli cesto jano ta fontena, ale mogę raz takie kšiebiat, a slezne pieraso, a my sme dwa raza w Nuk, coś jo gwone miesto grönlandzkie je, a pen jeszcze raz w Ilulissat z małymi zonami jeździli, a obie raza sme wegen blisko byli wielrybam, co byli bukelwale niemski. To jo teke markowasz, also jużo gaż ta fontena przyjo, to jo słyszasz, a teke nikak w powieczu jo to markowasz, aż te su wegen bliskie. Robu som teke widział, a soba, a te luże przecie przeszają za polarnymi miadwieżami, to by sensacja była, gdyby widzieli dokolaż te leszojskim czasu nie są tam, żeż te luże bydle, a te luże sobie takie tam bydle, żeż nie o jano lot, a to by wielki przypad było, te normalnie tam nie widzisz.

Wo Grönlandskej myśmy mieli takie nazgrenjenje, myśmy do jednego fjorda nuć jeździli a su gronili, jo nie to przyjrzo wielki lodowiec, ten jo wiegin krzasny, a tam smy pen przyszli, a szykny su chcieli tam fotografirować, a ten lodowiec nie był, to jo przedny raz, aż ta woś jo w Grönlandskej był per koronowym czasu, a to groni niekak 4 lata nie su tam byli, a sledny raz su tam jeszcze jeden lodowiec mieli na końcu tego fjorda. A su to znali, te luże, takie ten kapitan, te su z tym liceli, aż tam przyjrzał jeden lodowiec, a te szpice su jeszcze lot mieli, tak jako takie w Alpach, ale ten lodowiec, jako że do tego fjorda nuć, ten nie obiecie, widzisz po.

smy swójnsne dny tam měli aż do 20 stopniów w grenlandzkiej. Że już to aż tak szopło tam, jo. Nie są wecakowało.

Grönlandske joga tak aż wiecie ziel tego kraja, sobie nic tam, żośmy sme byli, żoś te luże bydle. Tam jo taka sitowańska plata z loda. Tam jo jano lot na zemi a cebe cas. Już o lec dotki dwójko. A ta bużo mniejsza a mniejsza z casom, a sobie ta weda nieży jo. Ta weda przyjo do tych merio a z tym, każ to wiece a wiece se stanio, nic jano tam, teke na drugich miestnach, żoś su lodojce, albo teke w Antarktisu, pen sobie stupa ten niveau merja na cebem swiecie. A to se ustatkujo w szakich wiecach, also sobie cele praktiske, aż w niekotarych przybioznych regionach se ten kraj przemienio, ale teke temperatury z tym se zmienio, a czużenia na cebem planecie. A to sobie jest przecie kuszty leto, jo jano mały kus tego efekta, ale sasom se to benje ustatkujo.

na końcu to najrjedniejsze jo było Seydisfjörde, a w islandzkiej zase, żeż jesmy cele na końcu byli. To jo wielkie, małe, ale rjedne miesto. To jo to miestno, wed którego jadnuczki przewez do islandzkiej, a to przyjrza wed dańskiej, a żo przez ferry kupy. A myśmy gluku mieli, aż ten dzień nieo, ten przewóz tam był, a przez to jsme mogli my tam stojać, na tom kaju. Jo, tam nie są ulety byli, a jsme jedno rie tam se rozchajżowali. Tam jo wielgin, wielgin rytny było, a tak mirne. Takie tam jo zase było, widzisz, aż dają klimowe problemy. Tam jo jedna lawina dowoj przyszła przed 3 letami, mi se zda. A niektóre domy są tam musieli spuścić. Nie są ludzie umreli przy tym, ale niektóre są swój dom zgubili.

Na końcu mego gronić, ja są biegiem gluc na tak wiele zajemnych miestnów, żeż tak malcnie nie przyżoż. Nie my, żeż tak jedno jest sednóż do jednego siega, albo samo zletać wam jo siedzko, tam to szykno dosygnóż, a to drogowanie na woży, a że żadnie nie są tak dwójko, a na tak wielkie woży, takie było, to jo biegiem rytny czas było, tam jo mirny było, to jo takie możność było za wydochanie. Są biegiem spokojom z tym, aż są to nie docenili.